Desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, vola na kolenih, dej no bebi za te vedno, valda. Desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, folke ne pozna, ker ne vejo, kaj ima, jaz pa nisem folka, da gremo vajbat. Jaz bom pela sem, če ti bo šok.

0: Glavo ko Pandorino skrinjico.
1: In najbolj boleče spoznanje, ko slišimo, kaj nam ostane.
0: Voj, voj, voj, flow ni no sign, piski ko pritiski. Rap ti odpade, ko kuščarju v stiski.